błękitną godzinę dnia, zwróceni twarzą do słońca, mrużymy oczy, rzucamy cień.